0: itanu tuzoba turangije kwakira abanwanyi ariko batwakora ku mirongo ibiri tugerageze kwakira undi munwanyi ku murongo wa mbere. Allo, namahoro.
1: Namahoro,
0: ninde tuyaga?
1: Muyaga na Pascal muri zone Mahonda intara ya Gitega commune Gishuru.
0: Eh bwana Pascal, namahoro ngaho.
1: Namahoro ko mukigera mu nkomishwa.
0: Aha, ahubwo wewe, ahubwo wewe. Aha. Rekiraho wawe, rekiraho. Ubyibuka?
1: Yego, rero igero giza kuri mwege bwa mbere.
0: Eh turagushimi.
1: Yego, mugende wanje turi kumwe.
0: Yego.
1: Mugende wanje zifite kwana mu butumwa bw'igisata.
0: Yego.
1: Ngene yitwa Yezef nyene umusacerdoti ubari Gitega.
0: Yego.
1: Hanyuma hanyuma uwundi nawe yitwa Oscar. Uwundi nawe yitwa Mariko Ndagijimana. Uwundi nawe yitwa Manuel Atorode. Umwanwari naho nawe nyine atankumishwashwa.
0: Yego.
1: Akabirimbo.
0: Aho.
1: Bibaryahe.
0: Bibaryahe. Oya, akunda kuronka muntu we. Oya.
1: Akamugendera akimana ba.
0: Aha, muhiwe. Kitegurire.
1: Yego mugenzi.
0: Ngako ibi ngo mfise ibimenyetso. Urukora